O rany byłem młody, chciałem sobie popróbować. Po co kratki te jak kłody, jak tu iść na nogach? Po co tak wysokie schody i zawiłe te zakręty, że trochę czasem spięte? Nawet pies tu węży. Nie widziałem tu pająków, żadnych robaków czy węży, więc delirium mieć nie mogłem. O co całe te problemy? Zazdrość. Jednak ludzie to są hieny, my na luzie, tylko czasem na lusterku rysy z cztery. Pogonione adaptery, sprzętu tyle zalegało, a potrzebne było siano, absolutnie nie na białe. To tendencja w Polsce, mało tolerancji. Jestem wolny, więc wybieram, a że czasem trochę słabo. Błądzić to ludzka przypadłość.

samotności, trzecia noc bez spania. Paranoje, wzrok biega po ścianach, lęki, głosy, kursy, okno, wizjer, klatka. Zapadnięty w środku, kuje klata. Zgwinta wódka i go nie dopuszczam. Nie odczuwam jeszcze kaca.

Szerokie rozpowszechnienie grzybów na Marsie i ich rola estetycznego urozmaicenia szaty roślinnej spowodowało, że znalazły one liczne oddźwięki w twórczości literackiej. Nawet wieszcz narodu polskiego, Adam Mickiewicz, poświęcił im wzmiankę w Panu Tadeuszu Pisz.